Yes. Yes. Spot on, yeah. Serce tak czyste. Oczy po wojnie. Jest bezpiecznie. Jest spokojnie. Usta tak krwawe. Słowa bezdomne. I tylko wiatr.